0: najgolemite hitove v roka.
1: To je Radio 1 Rock.
0: Radio 1 Rock. Edno Rock Radio.
2: Come here, baby.